jest coś, coś, co kocham najwięcej. Coś, od czego oddalił mnie czas.